0: Hola, muy buen día. Ay, saludos a la hermana. A ti nada más que se ve pedir, voy a ir. O fue la buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, buena, bese buya kudaleka
1: nana nokuthi phela wayivele setsheliwe ukuthi awuhambe ekhaya usiwa lana umthetho uyaphika umthetho awuvumi ingane yakubo kayise wayo ngisho ngangahlawula kodwa egcineni kosuku igazi nje ungwakhona lapho ingane kababwayo ubaba wakhe ke owase Nigeria uma wakhe kuvela ukuthi ke ulana noma wayelana nge ID yepokoza noma wantshontsha ID yomuntu wasefaka isithombe sakhe kwaphela kanjalo wayeseyibize ngaleyo muntu loyo namanje kutholakeleke ngemumva ukuthi ebuyiselwe emumva watholakala eCape Town ha ungenephi wena na ungene lapha na ke emngceleni wase Mozambique maestro wazofika eCape Town awuyebo hayi ngeke buyele ekhaya lelo daba ke namanje ke olukhulunywa ke njoba ngisho ngithi inkantolo angazi nazi inkantolo zethu ukuthi ngathi sinamehlo lezi inkantolo lezi ke kodwa ke vele phela kunquma indonga kunquma umuntu ogqoka amajaza abuvu noma amnyama noma hlaza bese kuthiwa inkantolo ithe kube kunqume lapha na ke umuntu oyedwa uvusa njomani bona yebo kodwa ke khona ungokuhamba kodwa izono zabazali bakhe azingaweli kuyena bakithi kunzima lapha na kokufunda impilo entsha usumdala njengoba wazalelwa lapha nje wakhulela lapha useyafana nomsinsi wokuzimilela lana ngumbono wakhe lapha na ke uthi uvusa njomane lapha nisibongo unonkuwa kambambo mtimande makabuyiselwe ngakubo ayoboshelwa eNigeria nakhona akhona majele abadingakala abangapha manje abadingakali ngapha manje abahambe ngibonge ngwenya ngekwamaphumulo endaweni yasemvuti danko kusho nonkuwa kambambo otherwise uphelelisa uZN sawubona bhuti omdala mina ngithi akahambe ngakubo ya ngiyakuzwa lapho ke uyiphelelisa qhawe uvusa athi yeshe bhuti omdala hey angisakwazi wemfoka buduqhuduqhu ngafelwa unomathotholo wami lana manje naloshuni wenu ubuye uhluphe ngodosa laphana ke kuwo namhlanje ngathi ke ungconywana ngiyibambe phansi lana kwamashu emabhokisini hey ngiyakuzwa lapho mfowethu emabhokisini kodwa nje sihlupheka kangaka nje yindaba yani yamaphara maphara phela akhumula lapha na ke kunendawo okuthiwa kuse telephone exchange la enanda nokuyila incingo zayixhunyaniswa khona kanjalo kuhamba kahle konke awangena amaphara emosha le ndawo ayiqeda apha until uTelkom esethi hayi ziboneleni bathatha into zabo bahamba ngikhuluma nawe nje alisekho ke ngisho nesango lako kade ke kune network khona ke yenza ukuthi inanda ixhumane nje kahle ngale kweyinkinga mawubona iphara holu hopa nje ulibuzo ukuthi yini leni yenza khona nina kunje nje nje wemfoka bandovusi iwa maphara asgila lapha na ke igoda ngokuntshontsha izingqala sizinda lapha na ke telephone exchange nokwakuyila i network yala inanda ihlanganiswa khona hayi ke manje ke ongaphansi ongaphezulu usiswa basakaza eDube village hawo kodwa ngonduni bakithi angikakholwa mina benginja nabe ngisebenza bengizoba khona hayi kezwakala lapho ke wesiswa basakaza kunjalo nje empela abaningi babambekile ngenxa yako belu ukuthi ke kuyasetshenzwa umhlobo wenena lapha na ke uthokozwayo ngiyakuzwa bhuti omdala 7 phezulu phila msakazi wami ndikhona kwamehle mamba danko ya ngiyakuzwa lapho kwamehle mamba kulungele nganza kwethu azizi ingoma zombhaqanga nivuso bani ngazibe zona ingoma amagugu ezwe athi idlozi lami 4 minutes to 3.

0: Inanda 88.4 FM.
1: Kulukutu usanda makubane long iseli nontanta ngwenya kwinanda 88.4 FM isigqi sase Africa. Yenyini nathula nje. Thanini buti.

Jerusalem. Mangabe sijonga ku verse number 8. Inkosi mangabe iqeda ukukhuluma noma iBhayibheli inkosi yathi mayizwa ukuthi uNamani uyagula ubanjwe uchoko yadabula impahla zakhe. iBhayibheli kwabe sekufika usigijimi sifika nomnyabezo. Si